Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodników.

Wartujmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie.

0: Nazywam się Justyna Michalak, mam 10 roków i mieszkam w Gładyszowi. Powiem wam werszyk Iwana Rusenki, planujmy swoje. Lem kto żywy i najsia trymat, nadziei nie tratyt. Pokal sód nasze rusnaky i ruś nasza maty. Treba lem wse pamiataty, szto my i Karpaty. To dusza i tiło, nie damy ich pryslam Bożu. Nie odbere nam nikt toho, nie odbere syłom. Lem szanujmy wszystko swoje, bo swoje to świate. Swoją wiru i besidu, choć i niebohatu. Choć prosta nasza besida, ta dla nas droga. Molimy się tą besidą do Gospoda Boha. Otec maty besidu do swoich ditoczok i dytyna do rodyczył, jak już malem roczok. Bo besida w sobie powist i radist na duszy, wszystkie boli i niedoli, aż się serce kruszyt. Szanujmy ruskie zwyczaje, lem kiusku odeżu, żeby od naszego kraju znaty było meżu.
1: Witajte, my słuchacze, przy mikrofonie Natalia Małecka. Dnes je kus inakše jak wse w sredu wieczer, raz, że kusi się o inczej pory, a dwa, że dnes nie będę besidy pro materialną spadkowynu lemkowyny, jak już to tyżden wpisujemy w subiektywnej radiowej register zabytków, ale będę pro incze nasze dziedzictwo i nie znam co inaczej ważniejsze. Nasz rodny język. Lemkiusku besidu, szanowania słowo, zaprezentuję szkolare lemkiuskoho języka z osnownej szkoły w Gładyszowie. Będę wielo poezji, będą śpiewanki, będą też słowne zabawy i swobodna twórczość młodych uczennikiów. Pidnyma na medze lekcjami, to se w roli popularnych dnes stand-upiu. Ale że tema była dost niewychowawcza, jak to na stand-upy, to poczujete lem mały jej fragmentyk, sam początek. Ale jakby się dowali dziewczata, na każdej wilni i pererwi wydumują nowe rzeczy. Szkolariu zrychtuwała uczytelka lemkiuskoho języka Warwara Duć. Była to dodatkowa aktywność dity i nie było obowiązku zgłaszać się do prezentowania lemkiuskoj poezji, za to tym bilsze tiszyt, że nie dost, że bilszist dity się zgłosyła, to jeszcze powybrali sobie po paru wersiów i bardzo rado, choć w niewielkim stresie, chotili nagrywać się do radia. Za to horiaczo zapraszam do słuchania. Natalia Małecka.
2: Nazywam się Natalka, mieszkam w Gładyszowie. Mam 5 roków. Akim olejarko hutyk. Kukuryku tam w kurniku, het w kutyku. Mały kochut kukurykat. Budyt gazu i janczyka. Stan te chori, bo na dwori dzień przychodzić z tak daleka, a robota na was czekat.
3: Nazywam się Ola Smereczniak. Mieszkam w Regetowiu. Mam 7 roków.
4: Akim olejer, wodyczka. Wodyczko, wodyczko, w mojże moje leczko. I uszka, i oczka, nosyk, i ustoczka, i czoło, i ruczki, i nóżkę maluczkę. Żebym była czysta i krasna i zdrowa, bo to ja, szkolarka, szkolaroczka mała.
5: Nazywam się Seman Michałowski, mieszkam w Regitowi, chodzę do drugiej klasy. Lanina Rymar, ja już chłop. Jeden roczok, jeden kroczok, tyłko roczkił, tyłko kroczkił. Kiedy preskoczył, a spić skoczył, kryknę hop, ja już chłop.
6: Nazywam się Anna Michałowska, mieszkam w Regitowi, mam 8 roku. Iwan Chłopczak, chory naszy. Chory naszy, chory, stojat jak pitpory. Wse się tak zdawało, żeby niebo wpało, ale chory znajut, niebo pitperajut. Berut ho na pleczy, a kiet pryde wieczer, niebo na nych drymat. Misiat chliczku trymat. Świdyt mu do dnia, zemlo moja ridna.

Nazywam się Jola Uram, mieszkam w Smerekilce i mam 10 roków. Te wdozy i droździak, mudra sowa. Zuchryna sowa letiła do kotoła i tak mocno zahałkała, a strzebowy son przerwała. A strzeb w nerwach wykrykuje, przestan bij do tuchu katy, bo cię rozdru na fałaty. Mudra sowa się śmiała, a strzebowy tak gadała, żeby to był biły den, ale to jest seret noczy. Nycz, a strzebę ne pickoczysz, nycz ne budeś twoich złosty, bo one wydysz mia w tem nosty. Mudra sowa się śmiała, i jeszcze raz coś zahukała. Hu, hu, hu. Jałowiec i komaneczka. Rosła w pole komaneczka, taka trała neweliczka. Kto jej nie zna, tu w Karpatach, kto nie kosy, kto nie pase, przeci wszystko aż się triase, nad jej smakom prebohatym. Witer wijał i zasijał, seret pola kuszcia dziucia, chudnu kuszczyk ponad trawy, bo natura, cyfaktura, konec kinciom rysnu dała nad trawyczką, hełsą w poli komanyczką. Jał jadłowiec proma w laty, kiedy już wyris, spiał się w choru, jał trawyczku prowczuwaty. Jak ty rosnesz, zły masz korin, wydysz trawo, marna trawo, nie tak docho potrwało. A ja szumlu i jak szumlu, ja już wit na tym wałało. A trawyczka, komanyczka, tak jadujciu z duszą chwaryt. Z mene chocki dach i hosen, bo mi listok wse odrosne. Choć miast kubut capy stary, sere duszczy i pidrostkę. No a z tebe jaka koryst? Żelem szumysz, żelem kolesz? A poza tym, wydysz brate, ja tam smutru na jalyci, na karpackie krasawyci. Jak

0: On tuchy, micny, zdaje się bezsmertny, wiczny, a kiedy ma buria torchne, nieraz szumny i werszok zorwę.
1: Jem foma boleś, mieszkam w Żdyni i mam 11 roku. Iwan Hołowczak, słowa hir. Jak bez idu, naszu dady ste poczuli, znajdę dobry ludę, chory jej wrodyli. Każde nasze słowo, prawo ma zwinyty, ono jest wrożone, lemki ueselity. Ono świti ludztwu, dokazaty musyt, z światu sprawiedliwy, niech to nie zadusyt. Ono bude żyty, zemlą ueśniaty, każdy wer to otec, a do linka matyr. Niech to nam z osercia, słowa ne wyszmaryt, w nich jest ohen ducha, takiż to aż paryt. Słowa zemni naszej, dorochy nam zwuky, ony nam śpiwale, brali nas na ruky, rozumli w stajniach ich nawet koroły, tylko i jest w tych słowach łaski taj luboły. Sud besidy naszej, słowa specyficzny, ony jak dokument, hołosiad nam wiczno, zmesia wrodyly, wyrastali w chorach, żeśmy autochtomy, jak sosenki w borach. Niech to nam narokom, słowec nestotworył, on drewni zwuky,
2: siwiskie jak chory.

kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie. Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

miłości.

kłeś chcę zjebieć, nie mój tego kłeś denice. Wieje wiatr, gdzie zdane widnik je widzę. Między nieba, a grada, między grada. Sztorma się kumy, błegu i w portach. Myślę, co zdobi się.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz,

Humanitas. Beskidy mi jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boli dmia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rівних дни, списами заставлена.

Marulem. Żątych maro zazdrostysz, toho szczęścia lubostysz.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashliv, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rustin FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tyżden.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 2. Piatnicia, 10 sicznia 1947 roku. Pisze Jacenek Sydor do Szosta w New London, pod datą 30 wersnia. Drogi krajan, z dalekiego kraju ta ridnoho waszego seła piszu do was nieznany wam człowiek kilka słów, w których was ta waszu wsiu rodynu pozdrawlaju. Lista od was odobrał brat Filowej żeny Izydor Świadkowski. List był z datą 25 lutego februara 1946 roku. No jakoś zaraz nie odpisował, bo jak to lemko, wse maje duże roboty i aż do teper się zwlekło. Może wam znany był diak Jacenek Izydor, odże ja jego wnuk, toże Izydor i bywszy do teper psalmopiwec i uprawetel śpiwu. Wasz brat Phil ze swoją żeną ta szesteryma dietmy wyemigrował w radiańską Ukrainę i poselił się w Woroszyłowo-Hradzkiej Oblasty. Takoż i wasza sestra Stefania Szelep z mużą i dziećmi wyemigrowała i majże wsia rodyna. Dwóch synów Stefanii służyły przy Krasnej Armii. Oden wernął się zdrowy, a drugi utratył jedną nogę po kolino i oba pojechali za rodyczami. Było bardzo chłopców Krasnej Armii z Lemkiuszczyny, Słowakii ta Zakarpackiej Rusy i przeważno wsi uczestowali w bojach koło Prahy na Czechach. Mnoho poległo tam i nie wernuło się na rytną zemlu. Brat wasz Konstantyn pomarł w 1943 roku. Aż to do pereselenia, to z seła Mochnaczky wyemigrowało ponad 100 familii, a ostało się wse około 40 rodyn. Na razie żyjemy, jak to każut, na łaści teperiszniej Polszczy. Mnoho chciałby ja wam skazaty i małbym szto, no na żal nie morzu. W Mochnaczki Wyżnej leszyło się bliższa połowy na seła. Odnym słowom, z tego sandyckiego powita wyemigrowało ponad 70%. Z innych powitów, jak Gorlici, wyjechali w mniejszej połowyni. Teper na razie wsio tak stoi, to aż to dalsze bude, to nie znamy. Wiste, jak przechodzia do tych ludzi, że to wyemigrowali, to nie duże zwuczat dobrym tonom. W każdym razie, naród nasz, jaki żył na Lemkiuszczyni, rozbył się. Odny wyjechali w głąb Wielkiej Ukrainy, a druhy po Haleczyni poselileś. Teper czuty, że to mnohy powertali na Haleczynu z Wielkiej Ukrainy. I tak wyszła z tym ciła kołotnia. A znaje też to lemko duże, przywiązany do swojej strichy, ta swojego żbyrka, że to jego orał, że to roku ta sijał tot bidny wiusyk z dida predida. Naród nasz, jak znaje te, mało oświadomleny i na żal, nie znał i nie znaje, na czym oparty się. Odny prowadzili propagandu, że to my ruski, prawda, tako ono było koleś. Druhy propagowali, że to my je Ukraińci. Zresztą nie trzeba wam i kazaty, bo wy to wsio li przyznajete. Te perisowity każut, że to my od zapadnej Ukrainy. To my, to że Ukraińci. Polaky na nas hura, że to my Ukraińci. To marsz z Polszczy. Naród na Lemkiuszczyni zdywował się i zmieszał się. Czemu to takie? Nie ma i dywoty, bo nie był kto nas prowadzyty toczno, tylko na wsi boky szarpajut toho chłopa Lemka, bo on ledwo to znaje podpisaty się, ale nie po swomu. Nasza inteligencja dywyła się i dywycia na swoje własne życie. I teper nie był kto powesty naród, czy nami chaty, czy nit. Nasze pany, co kazali w serze sud ruskie pokryleś, kole ruskie wojska przyszły do nas i teper żyjut po polskich miastach i swoje życia spasajut. No dast boch, że to da kole wsio pererwe się. A i to można skazać, że to nie ma zła, aby na dobre nie wyszło. Podczas niemieckiej okupacji przeżyliśmy mnoho trudów, mnoho pracy przy różnych robotach państwowych ta okopach. Przy Niemcach nas nazywano Ukraińcami. I tak musiło być, bo tak Niemci kazali. Teper u nas szkoły wsi polskie po sełach. Nasze świaszczenniki rytko desut. Do Mochnaczki dojeżdżaje polski świaszczennik, a nasz otec Węgrynowicz spasaje swoje życia w Tarnowi. Uścia ruskie, powit gorlici. I z prywatnego pisma pisze Fedor, że to u was robitnik zarobit dolara na godynu. U nas natomiast maje robitnik na traci od 15 do 20 zł na godynu, albo za wisem godyn 120 do 160 zł. Na amerykańską walutę to wyjdzie koło 25 centów za wisem godyn roboty. A teper, co może kupić robotnik u nas za denny 8-godzinowy zarobok? 1 kilo sołoniny kosztuje u nas w wolnym handlu 350 zł. 1 kilo cukru 185 zł. I kilo chleba 25 zł. Litra mołoka 20 zł. 100 kilo pszenici 3,5 tysiąca zł. Żyto 2,5 tysiąca zł. 1 kiń 50 do 80 tysiąc. Jedna korowa 35 do 50 tysiąc. Motor do mołoczenia zbliża na 5 do 7 łoszadynych sył 35 do 45 tysiąc zł. W sobotu 16 novembra dostała teta Fronia pakunok z Ameryki. Nie znaju od koho, bo adresu zdrowotnego na żadnej kartki nie było, a nie darze stempla pocztowego. Nie był on takoż zaszyty maszyną jak pierwszy dwa, a zwyczajno ruczno. Pewno ktoś do niego dobrał się. Szkoda, że to nie dali znaty na peret, bo można by było na poczty otworyty i stwierdzić, że to jest, a czego brakuje. Każą tu ludzie, że to dostają paczki, że to duże często paczki są porozrywane i okradene. Trzeba będzie albo lepsze paczki pakowaty, sznurkami zawiązywaty i peczatką zaosmoczywaty, albo ciłką perestaty wysyłaty. Może lepsze będzie posłaty dolara albo dwa w rejestrowanym liści, jak kupułaty dorohoryczne szmatki, jakie na pocztach wymieniają, albo zwyczajną kradut. Bidny to dlemko na tom świti. Nigdy nie ma dobrej mamy, a wsiuda maczofu. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Polsce ogłosiło 13 września 1946 roku, żeby grażdane Polscy, jakie mają krewnych w Ameryki, pisali do nich po koni, korowy, maszyny rolne czy itd., że to te riczy perewezyt UNRRA, a zwertaty się każą do Polish Supply Wyoming Washington DC. Nie znają, jakie tam ciny na korowy i koni i co opłatać się taka wysyłka. Dobre bude, jeśli to ogłosite w gazety, żeby ludzie dokładno znali za wsio. Fedor przysłał w zgadaną liści drugi i trzeci list Dmitra Wysłockiego, wyniatok z gazety, jaki znachodzi się w Tarnopolszczyni. Duże tiszu się, aż to on tam. Może troszki pomoże i zakorenić się. Zależało mi duże, żeby delegaty od amerykańskiego Lemkosojuza wyjechali tam i tiszu się, aż to tak stało się. W ostatniej chwili dowiaduję się, że to jest w gminie Afiszka ze starostwa z ogłoszeniem, że to przyjeżdża sowiecka komisja do Peremyśla i kto chce pojechać SSSR, to budem ich pojechać. Na zimę nie będę bohato ochotnikiem, ale na wesnu zbierę się bohato. Dobre byłoby, żeby Wysłocki wynaszał dobre miścia i żeby pereseleniu nadaty organizowany charakter, żeby nie powtórzyło się to, co było do teper. Szkolny dity w celi czarna. Redakcja Karpackiej Rusy dostała śledujące pismo od szkolnych ditej w celi czarna. Poczta grybił. Za ditej pisze uczytelka. Na pewno zdywujecie się, kto i poczto do was pisze. Pisze uczytelka, jaka pracuje w odnym celi na Lemkiuszczyni. Sełony wielkie było, a teper jeszcze mniejsze czysle drżytelił. W szkoli takoż nie bahato ditej, a i ty często mnie pytają, czemu my niczego nie dostajemy z Ameryki? Czy tam nasze ludzie nie mają ditej? Czemu one pro nas nie pamiętają? Dity polskie często dostają różne podarunki. Panie redaktor, czy przy waszej pomocy nie dałoby się tu coś zrobić? Tu jest dity, jakie przychodzą do szkoły hoły, bosy, a często i głodny. Zbliża się zima, a u nich niczego na sobie nie ma. Proszę was. Poruszajcie tak pekuczu sprawę jak bida i nużda naszych ditej. Tania Hołowaczuk, uczytelka. My pomistyli pismo uczytelki Tani Hołowaczuk, żeby peredaty jej prośbu krajanami z Czarnoj i sąsiednich seł. Byłoby duże dobre, żeby w tych miejscowościach, gdzie jest bilsze odnoselczany z Czarnoj, paru żen pereszło po merze krajaną, zobrało odeżu dla szkilnych ditej i posłało paru pakunków do czarniańskiej szkoły na adres uczytelki. Od pereselenciów w Sowieckim Sojuzie i Starnopolskiej Oblasty. Pisze Pupczyk Myron do szwagra Stefana Humeckiego Farmington. Jacholnycia, 25 września 1946 roku. Za otrzymany od was list, prysłany 22 lipca 1946, dużo dziękujemy. I z tego listu ja dużo dowiedział się takiego, czego my nie znali, prymirom kto został w Uściu. Ja znał o tych, które znamy, wyjechali, a dalsze trudno dowiadać się, bo czochosy nie dostajemy żadnych listów z Polszczy. Drogi szwagry, proszę też, żeby napisać wam prawdę pro nasze powodzenia. To my żywem jako tako. Jeszcze nam starczy toho, co sme zabrali z Polski. Ja sam mał paru konej, trzy korowy, jednego buhaja, jednu jawiłku, pczoły i wsi gospodarskie znariadzia. Także do Grybowa ja wiózł 8 fur. Jak my wyjeżdżali, ja zabrał jednego konia, dwie korowy, jedną jawiłku, pczoły, dwa wozy, maszynę do szycia, maszynę do mołoczenia i drugie. I to nas trzyma do tej pory. Zasiwy my ostawili, co było zasijano i zasaczeno. Prawda, i tu my dostali, chociaż nie na 100%, no to można wytrzymać, ale o 2 miesiaci w nocy zniszczono moje 4 pni z pczołami, potem pacia propał w nocy i kury. I tak pomału już coraz mniejsze. To też to pojechali dalsze, wsi do nas powertali. Ostał się Zachar Kowalczyk, mąż Odozy od Pazy, a Odosa przyjechała do Semana Kowalczyka na Konopiłku. A aż co do Dmitra Wisłotkoho, to on był u nas w Jacholnici. Był u Antonia Humeckoho na obidi, ale ani szwagra Antonia, ani mene nie było doma, bo my oba wyjechali do Czernowiec za pokupką konej. No, co on wywnioskował, nie znaju. Duże mene zaciekawili to te wytynki z gazet, jakie tam w Polsce nasz naród terpyt. Kole my wyjeżdżali, takiego teraństwa nie było. Ale trudno, życia człowieku dorosze nad wsią. Może da kole się poprawić. Urożaj u nas byle słaby, bo posłucha majże ciłe lito panowała. I teper doszczu nie ma. Ale jeszcze toho roku nie dajemy kontyngenty, to se dajemy radu. No na 1940 samej wrze trzeba bude dołaty. A naród werta jest daleka. Odoza rozkazuje, że to nikto tam nie może byty. My na razie wsi zdorowy. I powody się nam, jak im wspomnął, nie najhirsze. Żyjemy nadiją, że to kolesy się nam poprawyt. A może perżejemy to tiahar, jaki raz u raz spadaje na nasz ruski naród i na pewno słoneczko zaświty i dla nas. Odoza przyjechała Hneska, może by deś najszła chatu, to by zaraz przyjechali wsi z ditmy. No ja się rozpysał jak Amros, a tu trzeba i dasz to robyty, bo się stara swaryt. My sobie żyjemy w zchodzi, dity słuchniacze i pracowyty. Nie możu na nikogo się poskarżyty. Dalsze familijne pozdrowienia. Nasze krajany w Germanii. Ożenił się z Niemką. Mnoho chłopców i dziewczat wywezenych Niemcami na przymusowe roboty w Germanii ostaje się tam do sich por. Gdy kotryj z nich boja się jechaty do rodnego kraju, bo po biżeńskich taborach w Germanii polskie i ukraińskie faszysty straszat ich, że to każdego, kto wernę się z Germanii do domu, bolszewiki wywoziat w Sybir. Inszy nie wertają cię, bo pożenili się z Niemkami w dołamy na ich gospodarstwa i tam już ostanąć się. Dziewczata tak samo powychodzili za mąż, za Niemcił, a pobiżęcił i z różnych drugich krain i już idąc z mużamy. Niże pomieszczamy, co pisze Anna Rewak, towariańska, do swojej tety w Ameryki. Doroha teto, donoszę wam, że list od was ja odebrała i duże wam za dnego dziękuję. Ja, Bohu dziękuję, zdrowa. I donoszę wam, że ja wyszła za mąż 2 czerwnia, my brali ślub cerkowny. Brat Michajło takoż ożenił się z Niemkoju z tego roku i już mają dytynu. On żywe od mene 130 km. Doroha teto. Duże mene to tiszy, że ja dowidała się za moich rodziców, że to on jeszcze żywot. Bo ja nie znała do tego czasu niczego. Ja nie piszę niczego do domu. A czemu nie piszę? To wy dohadajcie się same. Ja was duże proszę, jak budete pisać lista do mojej mamy, to pozdorowte jej od mene i od brata. Napiszcie im, że ja żyła i zdorowa i brat takoż. Moha adresu nie posyłajte do domu, żeby nie poszkodyte rodyczam. Bo młodsza sestra pojechała do domu, a po nyniszni den nie dojechała do domu. Doroha teto, jakby wam nie było ciężko, to pomożte nam w naszym ciężkim położeniu. A jak wam samym ciężko, to nie zadawajte sobie kłopotu, a my same budeme dajak dawate sobie radu. Czemu my nie wertamy? Napiszemy w drugim leści. Anna Towariańska, Rewak. Jeszcze proszę was, daty do gazety adres Madzeja Stefana, który poszukuje swoją rodynę Franka Madzeja w New Yorku. Iwan Żuk w piśmie do bratowej żeny Anny Żuk w Kresona, Pensylwania, pisze, że to w Germanii ostało się jeszcze mnoho krajanów. On sam pisze jej z Münchena pod datą 18 grudnia 1946 roku. List ja otrzymał 16 grudnia 1946 roku, za który serdecznie dziękuję. Również dziękuję za dolara, tylko ja go nie odebrał, bo przy cenzuri pełno wyniale. To mu proszę na razie groszy w liści bliższe nie posyłaty, bo wytiahnut. U nas w Bawarii za groszy niczego nie kupyt, tylko na kartku. Poza kartku nimak niczego nie prodast, nie mołoka, nie tołszczu, w zahali niczego. kartkę je na każdy miesiąc. Na miesięczną kartkę przychodzi na osobę 25 deka masła albo margaryny, 80 deka mięsa, do 8 kila chleba, 10 deka kawy z dubiny albo kasztaniu, 10 deka syra, 8 kila kartofel, dejakie krupy, a cukru. To jak wdast się, da do 25 deka, ale to rytko. Życia jak same wydyte, na wesele. Pro swoju rodynu ja niczego nie znał, że to wywezena. Dopierwa ja dowiedział się z waszego lista. Wsimy, że to stale się pit amerykańską i okupacjeju. Nie piszemy, bo rodyna mogłaby poterpity. Tu je nas bahato z Lemkiuszczyny. Majże z każdego seła po kilka. Na przykład z Florynki w samą Müncheni, gdzie ja jest, je 20. A takoż z Kamianoj, Brunar, Czarnoj, Uścia Ruskoho, Wysoły, Krynyci. A nikt nie pisze do rodyny. Chyba jak to z Ameryki, gdyż to pro rodynu dowidaje się. Przy registracji nas zapisywali, kto ma je jako rodynę w Ameryki. To ja podał was i Oleśniewicz Petra i Dzioła. Wy odezwali się, a pro Petra i Dzioła niczego nie znają. Tak proszę was dowidać się za nich i przysłaty ich adresu, albo moju peredajte im. Proszę napisać, czy koło was jedę blisko rodakę z Kamianoj. Ja tu chodzę na uniwersytet, zdaję mu piórocza, to roboty bahato. Po 20 grudnia budemy maty Wilne. Adres peredaje na odną Amerykanku, która pracuje w UNRRA, przez kotru peresłał pismo. Dlatego nie pomieszczamy jego adresy w gazeti. No, jak ktoś z rodziny chciałby pouczyć adres, najpisze na Annu Żuk w Cressona, Pensylwania.

0: Antyny Radia LM FM.
1: Jest poniedziałek, 10 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W sobotu 8 sierpnia augusta, mający 96 roku, wmer Petro Lizanec, profesor lingwistyko, woznaczny hungarolog rosyjskiego pochodzenia. Petro Lizanec rodził się w 1930 roku w seli Izvor, a nie z rodnikoła na Podkarpaciu. Od 1966 roku aż do 2015 roku był wedoucim katedrą madziarskiej filologii na Użhorodskim Dyrżawnym Uniwersytecie. W rokach 1987-1984 był też dekanem filologicznego fakultetu tohoże uniwersytetu. Był dyrektorem osnowatelem Centra Hungarologii. W roku 1995 był udostojony tytułem Zasłużony Diatel Nauki i Techniki Ukraina. Okrem innego, Petro Lizanec poważał za ważne nawrócenie historycznych nazw wseł Podkarpackiej Rusy, które były zmienione, ukrainizowane komunistycznym reżimem po aneksji i pretworzeniu kraju na oblast Ukraina. Więcej o życiu i dosiągnieniach pokojnego przeczytajcie w dopisie na naszym portalu. Wieczna jemu pamięć. W minulym tygodniu w Bačskej Topoli i Nowym Orachowie w Serbii prochodziła stryczka rosyjskiej młodzieży, która wyrosła jak idea z Oświatowego Kongresu Rosyjniu. Młodo mali nagodę wziąć uczest w różnych aktywnościach. Był i kulturny program.
2: Maliśmy 3 dni aktywności tu, toczniejsze to Toniaszka, drugi dzień aktywności u ramikoch stretnuca młodych rusnacoch u Serbii. Wczoraj pierwszy dzień byliśmy u Nowym Orachowie, pozbieraliśmy jeszcze u kulturnym domu u Orachowie i weckazmy jeszcze tak sprzeszytali u uliczki 13 maj, weckazmy opatrzyli cerkwu, naszą czas grechu katolicku, naszej złodzieńmy mali kulturną programu. Potem sme mali večeru, udruženje u dome. Dneška ráno sme pošli do Topoli, vecka sme pošli na stadion TSC-a. Opatrili sme takú stadion, mladým dom, že bolo barzi, ak čovala zanimljivé, opatrili spodovalský stadion. Tako sme še prešetali na ozeru u Bačkej Topoli. I evo teraz sme vás privitali na salašu u Novim Orahove, gdje sme porihtali daskelj o sportskih aktivnostoch, od futbala, biliara, stoni futbal, vecka ešte par sportskich aktivnostoch, že by všetky boli aktivní, že by im bolo zanimljivé. Na večer tu pravíme večeru za všetkých hostcoch, roštiliame, potom nastavíme isto neformálne druženie i na jutre zakončujeme s sadzeniem orechu, jak symbolično, že sme u Novim Orachove i dávame spomencenky Benči, ktorá bola naša učiteľka.
1: Посідував Сертян Говля, председатель місцевого відбору «Руської матки» в Новому Орахові. На стрічу прийшли молоді руси на налем Сербії, але і з других держав.
2: Маємо гостів, найбільше з Румунії, які прийшли і були і час програму, танцювали і співали вчора на культурній програмі. Починаючи з Румунії, вецька маємо з Словацької одного пайташа, маємо з Чеської. Dva dzivky máme z Ukrajiny, ich pecero prišlo, i máme z Chorvátskej, ich dvojo. Takže kúpno to dneska blízko 30 vlím hostcov, plus nás domašných tu v organizácii Jemo Orech, je nás kolo 15, plus družstvo i také, takže dneska plánujeme, že by nás tu bolo kolo 70-80.
1: Posiedoval Sirdian Govla. Jak podal dumkodavče projektu Darko Zagorac, cielo stryczo jest plekanie rosyjskiej dostomenności, kultury, historii, tradycji, a też żeby zosredyty się na poznawaniu i drużeniu.
3: My byśmy lubili nastawić tę tradycję i śledujący rok też tak naprawić da co podobne, kiedy to będzie możliwe. Dostaliśmy wielką potrzymówkę od obszczyny Bačka Topolia, od miejscowej zajednicy Nowe Orachowo. Veli pajtaše nam pomohli, našu familiji, profesor Fejsa pred ruskej matki, Stevan Samočeta, predsjedatelj nacionalnom sovitu Rusnacov u Srbiji.
1: Пешідував Дарко Загорець. Торует ґрунтовна перебудова Здравичного парку в Осові. Одновлено суд найважніші об'єкти на тому терені – пияльня, амфітеатр і паркова альтана. Появляться тіж цілком нові атракції для жителів і курортників. Для дітей буде зона руху і едукаційна. Окрім того, буде зона випочинкова і пляжова над потоком. Кошт швидких робіт – то близько 9,4 мільйона злотих. Виконавця має час на їх завершення до будучого року.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

Dobry wieczór, witam bar serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Ale podumajcie, przysutni strileckoj pasyi wpała świżo z pierwszej ruky pit dziubu kruka, który wyletił z gnizda. Zaczął jem niedowirjuwaty syłam medycyny. Jakby tołdy jeszcze żył, paster, sprawa byłaby incza. Człowiek nerozdumujuczy welo zaszczepiłby raz, drugi i trzeci zmyłowania do łowli tomu, komu ho brakowało, i sprawa zakończona. Ale inakże zaczął jem dumaty, kole wzrył jem protasa. Ot i win, powił walko, wkazujuczy na pobliskiej berich. Nad berechom siedł stary człowiek. Jego dołchy, sywijuczy wołosy zaminyły się już w pelech. Na pomorszczonym lecy było wytno bezhraniczną rozpuku, muczytelną tuchu. Piatno zadumu rysowało się w oczach. Na pierwsze pizrynia zdawało się ono byty niczym inczym jak tiaszkistiu podolskich puchatiriu. Ale to ta tiaszkist w inczoch była, co najbilsze, znudżynią, w każdym przypadku barże przypominała bezpecznist jak tuchu i zadumania. W staroho peczalna tucha i smutok osobliwi się zaznaczyły. Po jego ruchach może było poznaty, że w nim wielka syła, jakysy rit kożucha padającego do kolin był perepojasany, a do linu wisiły striamby. W jego osobie było sztosy, to prysyluwało szanowatego, był jak zakopany tajemniczy skarb. Do Trestyny chodmy, upolujemy daszto. Odozwał się do niego walko, kolizme prystanuły. Jakie tam poluwania w Ternyni, prosto śmich, odpowił protas, nedwychajuczy się kus zachrypłym hołosom. Uż ty, a to może i ruczny ci od dityny w rukach nemał? Nemał? Moja sprawa. Win pizrył straszni. W nim sztos kpiło, ale za chwilę zas wernuło ponure pizrynia. Mene joho mraczni zdwywała w zaciekawlinia, proto, że wydił jem, szto w nim zobrany jakysy wnutryszni odczuwania, kotry hromadiat się i dawlat joho duszu. Syła, kotra projawlała się w każdym ruchu, nadawała joho staty rit veličavosti, a zir joho pryciły swojej mracznosty wyrażał pokoru nenależną od woli. Lyszyli smeho, a same piszli w uszczawynu. Na kuroczkę jak raz hnezden, besiduwał walko. Lem, żeby pidyjty. Wodny kuroczko sud nadzwyczaj ulublenym ptachom myśliwych. Na nich, na moczarach odbywać się osobliwe poluwania. Kuroczkę odróżniając się medże korostelamy, małą łysyną na czeli, zelenyma nohamy, przy pomocy kotrych one skoro wticzut po roslinach rozstelujuczych swoje liścia na wodi. Pit osin one tyjut i sud tołdy osobliwi smaczny. Lem idte za mną, bo jak ni to wpadete w hubynu, besidował walko, stupajuczy po medżach. Prawi, że skryły smesia w sytowiu. Walko, kotryj to prystawał, to picuchuwał, to zazerał w sytowia, zastrzelił już paru hardych sztuk. A przed nim je wielki korostel, kotry jest sławny jak perepeliczeny korol, proto, że po żnywach odlituje razem z perepelyciami, a na jar wertat, tiż jak ich prowodytel. Naraz walko odochnął terninu
i przystanął. Jego lice się zmieniło. Napił ostał piły i sku z otworenyma ustami stojał win pić słuchujuczy. Z daleka było czuty śpiewny hołos. Tot hołos kołysał się, melodii były pławajuczy, korotky, zamerajuczy. One wtychali, a pak zastużliwo nesły się. Była to peczalna, bezkoneczna, jak podolska nyzyna piśnia. Hołos był żęski i jeszcze raz powtórył się tużliwy motyw i piśnia zamołkła. Walko otriasł się. Kowała jest, kowała sywa zozuleńko. Win, pićpiwujuczy to tu znanu i lublenu presnaryt piśniu, pozerał w stronę, z kotroj skorszy dochodyły zwuky. Kto to? Zwiduju się. Bidnia. Ona wypłakuje swoje chore po świti. Krasna ona, krasna. Dziewczyna jakysa? Wdowa. Ona taka sama jak Zozula. Posłuchajte. Żyła raz dziewczyna. Krasa wycia, jak czysty kalinowy kwit, jak pszenycia jasna, jak kniachynia krasna. Piszła raz na weczerniciu, a na weczernicy sprytny melodii do tańcia berut, krasawycia jak korolewa błyszczyt. Aż zaszął czuży jakysy, sandały mał safianowy, za czeresą złoty topir, obleczenia od hołowy do nich samyma srebrnyma monetami pokrył, lem lice jego skrywlene i temne. Tot czużyj dziewczynu do tancia bere, w tance ciłuje, a za czas jakysy swat już le. Nianio any czuty nechocze, diłku lechinowy dam, a ne wandriunykowy. Ale lubowy nie dało się już rozłuczyty. Polubyli się i powinczali w cerkwy, a pak choronyli się w swoho dida peretnianiowym ocheniwą. Idut na drugie seło do dida. Pryszli nad rwu czuriku. Jak perejty taku weliku wodu? Ne bij się. Besiduje lubczyk. Zmień się w ptaszku i perelet, a ja zmienił się w zmyju i perepłynu. Tak się stało. Pereszli riku, stali zas ludmy i przychodzia do dida. A dido stary, stareńki. Lachly spaty. Szto w tebe za mórz? Zwiduje się dido młodyci. A taki, szto zminył mene w ptacha, a sebe w zmyju. Smotr, propała ty, to czariunek. Edido wziął dołżezny nisz, poostrył na kameny i czariunyka zakołął. Szto prokołął, to powitria, poprawdi czariwnyk. Ranok zaswytał, młodycia murza chladat, a Edido lem nisz wkazuje. Płacze lyszena młoda krasa wycia, w powitry wkazuje się pit zemny czariunek i besiduje. Idy po świti, Zozulą but, chladaj wiczni lubczyka murza, litaj po dubrowach i chuszczach. I odtołdy Zozula litat, tużliwi hołosyt, lyszena sama piśniu tużliwu śpiwat. Tak jak to ta Marta, sama jedna na świti. Jej mórz był jakysym madziarskim handlarom, kotry pryszął heł. Ona krasna, lem wperta. Otóż to, wperta. W tych ostatnich wyreczenych słowach była jakysa orecz. Jakby jemu samemu to ta wpertist dokuczała. Win zas zastrzelił korostela, był prawdziwym lubitelom łowli. Każde zamyłowania parechody ryżny stupeny rozwytia i ryżni ono w każdego człowieka się projawlat.
Tak samo na jedynako porozdilana je i łowecka pasyja. Wywalka wydił jem sztodenne zamyłwania do poluwania. Na podilu deje jednostajnist i spoki wołodijut wszytkyma istotamy poluwania roby stereotypowe. Przypominajucze sztodenny zwyczaj, prokotry selanin ne rozdumuje. Ono je tym likom, morfinom, kotryj preznaczenej do toho, żeby smutnomu oraczowy dakus rozhority krow, a w kińcy podaty mu smaczne peczene zdykoj kaczky, drachwy, bekesa i prysyłaty zaschladaty na polach swoho gniadoho konia albo lubuwaty się wydokom pysznych madziarskich wołiłów. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

0: LMFM.
1: Jest poniedziałek, 10 sierpnia augusta 2026 roku, a na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. W sobotu 8 sierpnia augusta, mający 96 roki, wmarł Petr Lizanec, profesor lingwistyki, wyznaczny hungarolog rosyjskiego pochodzenia. Petr Lizanec rodził się w 1930 roku w selu Izvor, a nie z rodnikowa na Podkarpaciu. Od 1966 roku aż do 2015 roku był wedúcim katedry maďarskiej filologii na Užhorodskom Državnom Uniwersytecie. W rokach 1987-1984 był też dekanem filologicznego fakultetu tohoże uniwersytetu. Był dyrektorem osnovatelom Centra Hungarologii. W roku 1995 był udostojeny tytułom Zasłużony Diatel Nauko i Techniki Ukraina. Okrem innego, Petr Lizanec poważał za ważne nawrócenie historycznych nazw seł Podkarpackiej Rusy, które były zmienione, ukrainizowane komunistycznym reżimem po aneksji i pretworzeniu kraju na oblast Ukraina. Wiedzę o życiu i dosiągnieniach pokojnego przeczytacie w dopisie na naszym portale. Wieczna jemu pamięć. W minulym tygodniu w Bačskej Topoli i Novom Orachowi w Serbii prochodziła stryczka rusyńskiej młodzieży, która wyrosła jak idea z Światowego Kongresu Rusyniów. Młodzi mieli nagodę wziąć uczest w różnych aktywnościach. Był i kulturny program.
2: Mieliśmy 3 dni aktywności tu, točnie jeszcze to dneska drugi dzień aktywności u ramikoch stretnuca młodych rusnaców u Serbii. Wczoraj pierwszy dzień byliśmy u Novom Orachowie, pozbieraliśmy jeszcze u kulturnym domu u Orachowie i weckaśmy jeszcze tak przeszytali u uliczki 13 maj. Weckaśmy opatrzyli cerkwu, naszą część grekokatolicką, naszą zgodziliśmy mali kulturną programu. Potem sme mali večeru, udruženie u dome. Dneska ráno sme pošli do Topoli, a vecka sme pošli na stadion TSC-a. Opatrili sme takú stadion. Mladým a dom, že bolo barzi, ak čovala zanimljivé opatrili spodvalský stadion. Tako sme še prešetali na ozeru u Bačkej Topoli. I evo teraz sme vás privítali na salašu u Novom Orachove, kde sme porichtali daskeľ o sportských aktivnostoch, od fotbala, biliara, stony fotbal, vecka ešte pár sportských aktivnostoch, že by všetky boli aktívni, že by im bolo zanimlivé. Na večer tu pravíme večeru za všetkých hostcoch, roštiliame, potom nastaviame isto neformálne druženie i na jutre zakončujeme s sadzeniom orechu, jak symbolično, že sme u Novom Orachove i dávame spomencenky Benči, ktorá bola naša učiteľka.
1: Pešidoval Srdjan Govla, predsedateľ miestneho odboru Ruskoj matko v Novom Orachovi. Na stryču prišli mladí Rusina na lem Srbii, ale i z druhých držav.
2: Máme hostoch z najviac z Rumunii, ktorí prišli i boli i čas programu, tancovali i špívali včera na kultúrnej programy. Начинаемся с Румынии, ведька маме с словацкой одного пайташа, маме с чешской, два дзивки, маме с Украины, их пятеро пришло, и маме с хорватской, их двое. Также купно то дзяшка близко 30 ем гостов, плюс нас домашних ту организации ЕМО Орех, есть нас около 15, плюс дружство и так, и также дзяшка плануем, чтобы нас тут было около 70-80.
1: Посидував Сердян Говля. Jak podał dumkodawcie projektu Darko Zagorac, cielo stryczo jest plekanie rusyńskiej dostomenności, kulturo, historii, tradycji, a też żeby zosredyty się na poznawaniu i drużeniu.
3: My byśmy lubili nastawić tą tradycję, jeśli dojdzie rok też tak naprawić daco podobne, kiedy to będzie możliwe. Dostaliśmy wielką potrzymówkę od obszczyny Bačka Topolia, od miejscowej zajednicy Nowe Orachowo. Veli pajtaše nam pomohli, našu familiji, profesor Fejsa pred ruskej matki, Stevan Samočeta, predsjedatelj nacionalnom sovitu Rusnacov u Srbiji.
1: Пешідував Дарко Загорець. Торует ґрунтовна перебудова Здравичного парку в Осові. Одновлено суд найважніші об'єкти на тому терені – пияльня, амфітеатр і паркова Альтана. Появляться тіж цілком нові атракції для жителів і курортників. Для діти буде зона руху і едукаційна. Окрім того, буде зона опочинкова і пляжова над потоком. Кошт швидких робіт – то близько 9,4 мільйона злотих. Виконавця має час на їх завершення до будучого року.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: 106 i 6 gorleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiłski hołos w twojej chorzy.
1: Dobrý den, tady napravuje čipsy. A to bude taky čipsy. Ale CZ, jak je to možný? Asi zrcadlo.

drogi słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trahanovski.

Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.